kana chi ho ga in zakal ere na ka ke chi dum te na sei la li chol la is zakal li jo ke je na cho karen ru ki ne bli hermano seren rio dulce ere ni ke tali men kere